0: kochana. A nasz de bukur. Ja potrzeb ty. Fajl, a mu da się kodin ci kanon, brat.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Kaperadion. Kaperadion.